0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.